Amilcar, ma tqarnch ليا hrisa ya bes kibel paprika. Je suis tunisien, nhabbek ya watan, tayrin fouk l'Atlantique men Carthage el Manhattan. W jomhour zdem, w bladi berouh w dem, w Tunis bin el umam dima yrefref el alam. Hanna ba'l fiola, rajala w fhoula, w nmarki w lgola, w ndakhlou fikom ghoula.